Pokud zotroň vnoudat mít svoj nálod, Unzo cigaň mi radatig odotan. Vynjej metl peregni učem latod, Pokar mien čol fojšlet poručam. Máš na foto pjetjen dejej, Dejn ezir hembušulok mi hotto. Unzo osat ese vese tancot jaro, Nelášak metin širatok na ponto. Máš na foto pjetjen dejej, Dejn ezir hembušulok mi hotto. Unzo osat ese vese tancot jaro, Nelášak metin širatok na ponto. Хоч парошний чоколад.